Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że wiara najważniejsza j

0: najważniejsze to, że wiedzę jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzę jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzę jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzę jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzę jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara najważniejsza jest. Wiedzę, że, wiedzę, że, wiedzę, że. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzę jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzę jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzę jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara najważniejsza jest. Wiedzę, że, wiedzę, że, wiedzę, że.
1: Wiedzę, że będzie lepiej.